0: Mačko materega, Johnny že dol padel, dejmo Ryan Trip, no, dejmo en trip, dejmo.
1: Ej, Johnny, a boš še na tabletko, a boš Ryan Trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Prizda, kva pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 89,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho slab slišmo.